Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Prezentuje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca, mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, no nadaję ku wam triuku, prezentuję na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków. Kole to właśnie prezentuję pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklikany w 1956 roku. Oczywiście może te kojaryty, de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w Małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 16 km od Krakowa. Nachodzić się tot park na obszyri 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części Krakiusko-Częstochowskiej Wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnika, albo po polsku to tu riczku nazwemy Prądnikom. To jest też na obszarze toho nacjonalnego parku część Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze po części kus takiej jurajskiej werchowiny tam. No i właśnie, jest bardzo mały tot nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wiele w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej przerwie budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

Invernulysme, po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do programu Obzeracz Przyrody. Dneska wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy, gdzie nachodzić się tot nacjonalny park, no a teper posmotrmy na jego przyrodu, na landschaft, jakie dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Chirnoj Jury. To te wapniaky wosny kały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z którego wosnyknuły to te wapniaky, to były kistiaki bezhrbetnych. No i to te wapniaky to sód bars tak chruby w tej okolici, bo w paroch miściach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist do tych skał, werstw do tych wapniakowych skał idę aż do 200 metriów. No i możemy dozryty się dwóch rodziu tak to tych wapniakiów. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniu, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety hubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy tak ostanki dawnych organizmiów na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To są takie krasowe dolinki, też znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy też takie stożki, które nasypały się z sód pełny pisku, mułu. No, jest wieloch takich form rizby terenu, no i też sód to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest Dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach to tych dolin płyną potoki. No i też do tych dwóch dolin też dochodzą weloch mniejszych, no w bilszosty to takich bezwodnych bokowych dolin. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paroch z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszar, która słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z weloch archeologicznych sensacji. No, historia tej okolici jest bardzo dłuha i besiduję pro historię taką do Seredwicza albo do antyczności, ale besiduję pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w tysiące roków temu były bardzo przydatny nelem dla myszy perhaciu, ale też dla ludy. No też dost wielo było toho kreminia, który występuje, nachodzić się w wapniakowych skałach, no i też taka zriżniciowana rizba terenu. To wszystko razem do kupy zrobiło bardzo dobre obstawiny do toho, żeby zaselił to tu okoliciu czołowik. No i najstarsze archeologiczne odkrycia to mamy z jaskyni Tunel Wielki. No jakby się dojut mądry hołowy archeologi, to tam naszli takie nariadia z kreminia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to sód jedny z najstarszych toho roda kreminianych nariadiów w Polsce. I to ty nariadia to zrobił nie homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to sód jedny od odkrycia. Ale jeszcze były odkrycia właśnie tykające się neandertalczyki, które żyli w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. No to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskyni ciemnej. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach sperzed 120 tysięcy roku. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki chorony w takich jaskyniach i medżeńczyma w jaskyni ciemnej. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadia z kreminia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki, to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjucze tołdy, że zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskyni ciemnej to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest besidowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze mogę wam podawaty bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie pił hodyny, a pił dnia. Zatem no muszę już zareklamowaty wam, że możecie w siti na stronie nacjonalnego Ojcowskiego Nacjonalnego Parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z Ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a pak jeszcze wertam do was z korotką turystyczną temą, jaka też precin jest ważna, jak idę pro Ojcowski Nacjonalny Park.

0: skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do Ojcowskiego Nacjonalnego Parku. Teraz, drodzy słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale, tykajuczy się właśnie tej trasy, bo chcę powisty pro trasę związaną z zielonym turystycznym szlakom, jaki idę presto do Nacjonalny Park. Tot szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolinie, ale możecie też zacząć wandriłku to tym szlakom od Złotej Hory, gdzie znajduje się wielki parking. No i od tal idete w stronę Zamkowego Parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzite na jaskyniu ciemną, na choru Okopy i pak schodzite w dolinę do Doliny Prądnika. Tot szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołhi, ma je 5 km dołhosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlaku idę przez Zamkowy Park, popry dawnych hotely Pit Łokietkom i Pit Kazimirom. Pak idę tot szlak przez drogą do kasy przy jaskyni ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronną choru, pak przez skału Wapiennik i na choru Okopy. Na toti chori Okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejuczy seredwiczny chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę w dolinu, do Doliny Prądnika i pak możemy wrnąć do Ojcowa Hołowną drogą w dolinie. Tiż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasie widokowy toczki i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki z zielonym szlakom w Ojcowi. No i tiż kiedy będę te wertaty już z chory Okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na Zamkowy Park i Złotu Choru, no to może te dozryty się dyry, jaka wskazuje początek jaskyni Okopy Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołucha nazwa, cztery słowa, jaskynia Okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zielonym szlakom, to na trasie budete smotryty riżny, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kończyć techniczny odcinek. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, proszę was kraśnie słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Trzymajcie się zatem, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Zaczynamy Beskidnik, czyli naszą audycję geograficzno-turystyczną, w której podróżujemy po różnych zakątkach świata, zarówno gdzieś blisko w naszych Beskidach, Karpatach, a także gdzieś wybierając się w dalekie krainy. I dzisiaj właśnie pojedziemy w tą daleką krainę, dokładnie na północ Europy. Pojedziemy do Finlandii. Będziemy dzisiaj zwiedzać dwa miasta, Oulu i Rovaniemi. I zwłaszcza przy tym drugim zatrzymamy się troszeczkę dłużej, bo wiadomo, że ono nam się kojarzy jako to miasto świętego Mikołaja. Tak więc dzisiaj odwiedzamy Santa Clausa, można też tak powiedzieć. Przed chwilą właśnie słuchaliśmy muzyki w klimacie Skandynawii, dalekiej północy, dokładnie w języku samskim, w języku mniejszości zamieszkującej Laponię. Artystka Madi w piosence Far dla nas śpiewała. No i zaczynamy nasz Beskidnik i zaczynamy właśnie od porcji dobrej skandynawskiej muzyki. Kontynuujemy naszą pasę z Madi i teraz jest kolejny kawałeczek Idit Głowsu, również w języku samskim. Dajmy się ponieść temu klimatowi północy.

I to grała dla nas Maddie w piosence Idit Głowsu w języku Samów z dalekiej Laponii na północy Europy, na Półwyspie Skandynawskim. I właśnie to był taki znak, że dzisiaj w Beskidniku jesteśmy na północy Europy, w Finlandii dokładnie, i będziemy zwiedzać ciekawe miejsca. W tym kraju jest coś ze wschodu. Tak zapowiadając Finlandię, jest coś ze wschodu, zwłaszcza kiedy ogląda się przemysłowe miasta i spore blokowiska na przedmieściach. W tym kraju jest też coś z zachodu, kiedy myśli się o tutejszej wygodzie życia. I wreszcie jest coś z północy, kiedy myśli się o tajdze, zorzy polarnej i klimacie nieco chłodniejszym niż w Polsce. Właśnie mowa o Finlandii, najtańszym kraju w regionie Skandynawii, najbardziej bagiennym. Razem z Kanadą i Estonią należą do czołowej trójki na świecie i najciemniejszym, ponieważ zimą dzień tam trwa zaledwie kilka godzin, 3, 4, 5 godzin w zależności od części kraju, a na dalekiej północy to jest zaledwie godzina, dwie promieni słońca. I właśnie o Finlandii dzisiaj będzie mowa. Udamy się, jak już wspomniałem, na północ kraju, do Oulu, gdzie dowiemy się coś o torfie, smole, papierze i informatyce. A potem udamy się do Rovaniemi, gdzie odwiedzimy świętego Mikołaja we wiosce, w jego wiosce. I dowiemy się też troszeczkę takich informacji praktycznych o tym, jak zobaczyć zorzę polarną i gdzie nocować lub jak podróżować po Finlandii, tak żeby nie zbankrutować. Ponieważ no, dla naszych takich polskich kieszeni ten kraj jest dość drogi, choć w porównaniu z chociażby Norwegią czy Szwecją, to Finlandia jest nadal dużo tańsza. Tak więc zapraszam do słuchania dzisiejszych fińskich opowieści. A na razie zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Zagra dla nas Zuzanna Jara właśnie po łemkowsku w piosence Majeran. Tak więc posłuchajmy rodzimych klimatów.

I to śpiewała dla nas Zuzanna Jara w piosence My Run, oczywiście po łemkowsku. A my wracamy dzisiaj w Beskidniku na daleką północ, do Finlandii. I już udajemy się do naszego pierwszego dzisiejszego miasta, do Oulu. Jest to największe miasto północnej Finlandii, wielokrotnie zbombardowane podczas wojen. Dzisiaj prezentuje się nowocześnie, schludnie, ale mekką turystów zdecydowanie nie jest. Położone jest nad Zatoką Botnicką. Tutejszy port na zimę zamarza, a w XIX wieku, co ciekawe, znajdowała się tutaj największa na świecie fabryka smoły. Obecnie nad miastem góruje ogromny zakład energetyczny przetwarzający torf. A dookoła centrum jest rozsiane kilkadziesiąt blokowisk, w których mieszka blisko 150 tysięcy mieszkańców właśnie Oulu. I chociaż widoki chwilami w Oulu nie pachną ekologią, to prawdopodobnie niebawem się to zmieni. Rejony Oulu są obszarem z kilkoma zakładami produkcji papieru, które produkują go najwięcej na świecie. Natomiast tutejszy uniwersytet stworzył doskonałe zaplecze dla rozwoju przemysłu informatycznego. Nokia. Mówi wam coś, drodzy słuchacze, ta nazwa? No właśnie, to tutaj znajduje się ośrodek badawczy tego kiedyś najlepszego i największego producenta niezniszczalnych telefonów, Nokia. Dzisiaj firma Nokia należy do Siemensa, ale to nie oznacza, że ona nie istnieje w ogóle. W Oulu nadal istnieje ośrodek badawczy Nokii. Tak więc nazywa się również to miasto w niektórych internetach Doliną Krzemową Północy. Tak więc przypominając też położenie Oulu, jesteśmy naprawdę na dalekiej północy Finlandii, już blisko koła podbiegunowego. No ale pospacerujmy troszeczkę po tym mieście. Centrum miasta jest niewielkie, nowoczesne i poza kilkoma starszymi kamienicami, które ocalały po II wojnie światowej, nie ma zabytków. Pięknie prezentuje się wnętrze domu targowego, po fińsku Kauppatori. Klimatycznie zrobi się też na wyspie Pikisari, na której jest wiele drewnianych domów i willi. Jeśli jesteście głodni, nie macie dużo pieniędzy i nie zależy wam może na jedzeniu mięsa z renifera czy łosia, choć jest ono pyszne, ale za ten smak trzeba słono zapłacić, to polecam tak prywatnie odwiedzić Park Buffet w centrum miasta. To jest taki lokal, gdzie za niecałe 10 euro można kupić posiłek na zasadzie stołu szwedzkiego i najeść się dowoli fińskimi pulpetami, mięsem w sosie, ziemniakami, licznymi sałatkami i do tego wypić kawy dowoli, ile zechcecie. Natomiast w Oulu, jeśli ktoś szuka tanich noclegów, no to jednak nie zostanie nic innego, jak zareklamować serwis Couchsurfing, czyli jest to taki serwis, w którym ma się profil i jakby osoby chętne gościć turystów, podróżników, ogłaszają się tam, a ci właśnie turyści, podróżnicy wysyłają zapytania i to jest na zasadzie wzajemnego po prostu nocowania siebie. Ponieważ hostele i hotele jednak są na polską kieszeń bardzo drogie i też także w Oulu, więc couchsurfing wyda się najbardziej rozsądny w tym przypadku. I w Oulu działa on niezawodnie i może się też okazać, że nasi hości zaserwują nam z rana kawę i będą dobrymi kompanami do rozmów. Tak więc zapraszam do Oulu, żeby poznać taki klimat już północy, tej dalekiej Finlandii, już zobaczyć trochę te kilka zabytków, trochę drewnianej architektury i poczuć ten klimat. No a my jedziemy dalej, ale to po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy też coś z dalekiej północy, ale z Islandii, zespół Kaleo w piosence po islandzku For i Faglas Kogi. Tak więc dalej zostajemy w klimacie północy i jedziemy teraz muzycznie na Islandię.

0: 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkołyci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.
1: I to grali dla nas z Islandii, z dalekiej Islandii, zespół Kaleo. W piosence oczywiście po islandzku For i Faklaskogi. No i my jesteśmy właśnie w Beskidniku, w klimatach północy, dokładnie we Finlandii. Przed przerwą muzyczną już się dowiedzieliśmy kilku ciekawych rzeczy o mieście Oulu, które znajduje się na drodze do naszego miejsca docelowego w dzisiejszym programie, a mianowicie Rovaniemi. I stolica Laponii, ponieważ nią jest właśnie Rovaniemi, jest największym pod względem powierzchni miastem Finlandii. Ta powierzchnia to 8000 km2. Jest to tyle samo, co województwo opolskie w Polsce. Tak więc jest to miasto ogromne, choć zamieszkałe przez jakieś 100 tysięcy mieszkańców. Rovaniemi jest znane jako miasto świętego Mikołaja. Potrafi być tutaj niezwykle zimno, zwłaszcza zimą oczywiście, a w lecie temperatury powyżej 20 stopni to już upał. Tak więc zapraszam do Rovaniemi, które jest też idealnym miejscem, żeby oglądać zorze polarne. No ale najpierw powiedzmy sobie o tej wiosce świętego Mikołaja, że jest to miejsce, które przykuwa uwagę wszystkich, chyba chińskich turystów. Doprawdy jakby turystów pochodzenia azjatyckiego jest tam tak wielu, że możemy zostać na miejscu pomyleni nawet z samymi Finami ze względu na nasz europejski wygląd. Wioska świętego Mikołaja to także troszeczkę świątynia rupieci, pamiątkarnie, sklepiki, poczta Mikołaja, kawiarnie, restauracje, hotele, a wszystko w cenach, łagodnie mówiąc, niemałych. Jednak Rovaniemi uchodzi za miasto bardzo drogie w skali Finlandii ze względu na tego świętego Mikołaja. Ale na pocieszenie, sama wizyta w biurze świętego Mikołaja jest darmowa i każdy może wejść, zobaczyć, podać mu rękę, zamienić dosłownie kilka słów, ale niestety za fotografię z nim trzeba słono zapłacić, dokładnie 25 euro. Chociaż będąc w większej grupie, zawsze koszty się rozkładają i można zaszaleć. No ale nigdzie nie poczujemy takiego klimatu Świąt Bożego Narodzenia jak właśnie we wiosce świętego Mikołaja, więc gorąco polecam, choć raz w życiu, myślę, że jeden raz wystarczy, zobaczyć to zjawisko tak naprawdę na własne oczy. A co więcej, o samej zorzy polarnej i jak ją oglądać, to się dowiemy po kolejnej przerwie muzycznej. Jesteśmy w klimacie północy, ale już schodzimy powoli na południe, no do Estonii. I zespół Zetot w piosence Kuldny Norik, czyli Złoty Młodzieniec. Posłuchajmy takiego kolejnego spokojnego kawałka. Weźmy kawę, herbatę do ręki i się zrelaksujmy.

0: 106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałas w twoich hyży.
1: I witam z powrotem na antenie LEM FM i trwa Beskidnik. Przed chwilą słuchaliśmy z Estonii zespołu Zetot w piosence pod tytułem Kuldny Norik. No i właśnie to był dla nas sygnał, że dzisiaj jesteśmy na północy w naszym Beskidniku, dokładnie w Finlandii, a jeszcze dokładniej w Rovaniemi. A co tam robimy? Przed przerwą muzyczną byliśmy we wiosce Świętego Mikołaja, a teraz dowiedzmy się, gdzie można i jak zobaczyć zorzę polarną, zarówno w Rovaniemi, jak i w ogóle, jak najlepiej ją, może nie oglądać, co upolować. Ja osobiście obserwowałem dwie noce z rzędu zorzę. Nie jestem może ekspertem od niej, ale drogim słuchaczom podzielę się z drogimi słuchaczami podzielę się kilkoma informacjami, które okazały się w moim przypadku bardzo przydatne. Zorza polarna po pierwsze nie jest widoczna każdej nocy. Najpierw trzeba sprawdzić prognozę zorzy polarnej na stronie Aurora Service. Wystarczy wpisać tak w wyszukiwarkę Aurora Service lub na właśnie stronach też podobnych do niej znajdziemy tą prognozę. Dla Rovaniemi wystarczy wskazać

licznik KP3. On jest takim minimum potrzebnym do obejrzenia zorzy polarnej. Ten wskaźnik KP, on jest coraz liczbowo, coraz większy, im bardziej na południe. No a prognoza właśnie zorzy polarnej nam informuje, jaki będzie KP danej nocy. Tak więc to wtedy jest dla nas jasne, w jakim obszarze, jak bardzo na południe będzie ona widoczna. Ponieważ jesteśmy w Rovaniemi, które jest już na kole podbiegunowym położone, tak więc nie będzie o to zbyt trudno, żeby ta prognoza była jakby negatywna. To znaczy jest zawsze, prawie zawsze będzie widoczna zorza polarna na tej szerokości geograficznej. Oczywiście potrzebujemy do tego bezchmurne niebo. No i jeszcze wujek Google też może nam coś podpowiedzieć. Jest od groma różnych poradników, stron internetowych, mapek z dobrymi miejscami do obserwowania zorzy polarnej. Tak więc takie miejsce sami na mapie możemy sobie wyszukać i do niego się udać, gdziekolwiek na północy kontynentu będziemy. Po pierwsze, powinno od strony północnej być ciemno. Horyzont powinien być ciemny, niemal jak smoła. Najlepsze okazują się ku temu brzegi jezior, rzek, miejsca w pobliżu lasów i parków. Należy unikać obecności sztucznego oświetlenia. Im ciemniej, tym lepiej. I wcale nie jest takim dobrym miejscem jakieś wzgórze, ponieważ łuna miasta może nam zatrzeć widok zorzy nad horyzontem. Jeśli jesteśmy w Rovaniemi, to polecam podziwianie tego tańca zielonych ogni na niebie na skraju parku obok Muzeum Arcticum nad rzeką Ounasjoki, która przepływa nieopodal centrum Rovaniemi. Tak więc, drodzy słuchacze, zachęcam, a niektórych i wręcz aż przymuszam z dobrej woli, żeby zobaczyć raz w życiu zorzę polarną. Jest to wrażenie i doświadczenie nie do zapomnienia. Ale skoro już będziemy tam w Rovaniemi na północy Finlandii, to gdzie mamy tam spać? Ponieważ na pewno na jeden dzień tam się nie opłaca przyjeżdżać. Możemy skorzystać oczywiście już z wspomnianego wcześniej couchsurfingu, to jest jasne, ale hostów w mieście jest niewielu i mogą oni mieć bardzo dużą ilość zapytań o nocleg każdego dnia, więc nie jest pewne, czy nas przyjmą. Tak więc zostanie nam wybranie jakiegoś hostelu, których jest kilka w Rovaniemi. Ceny są, jak już wspomniałem, no takie niemałe na warunki polskie, dlatego warto wybrać się większą grupą na podróż na północ kraju. Najlepiej też zarezerwować pokój większy, wtedy koszty rozkładają się na więcej osób i jest taniej i znośniej dla portfela. Zazwyczaj w standardzie fińskich hosteli mamy już łazienkę w każdym pokoju, wygodne łóżka, balkon może się okazać z widokiem na wschód słońca. I zazwyczaj już hostele oferują śniadania w cenie pokoju, a śniadania w fińskich hostelach są bardzo ciekawe, ponieważ są bardzo tradycyjne. Będziemy mieć ciemne pieczywo, kawę, zalewajkę, wędliny, ser, warzywa, oczywiście dżemy, których jest bardzo dużo i przede wszystkim fińska owsianka, która daje krzepę na pół dnia. Zazwyczaj też w hostelach będziemy mieć do dyspozycji w pełni wyposażoną kuchnię na cały dzień, więc zamiast stołować się na mieście, można przyrządzić sobie obiad na miejscu za dużo, dużo niższe koszty. I chociaż Finowie mają, jest stereotyp o nich, że mają chłodną i taką zimną mentalność, że nie są zbyt emocjonalni i kontaktowni, jednak może się nam okazać, że będą bardzo miłymi, serdecznymi i uśmiechniętymi ludźmi, których spotkamy na naszej drodze w Finlandii. Tak więc polecam w Rovaniemi, żeby zatrzymać się na przynajmniej jedną noc, dwie noce. To będzie zawsze wrażenie takiego, mocniejsze wrażenie doświadczenia tej północy. I jeszcze nim przejdziemy do kolejnej przerwy muzycznej, chciałbym zdradzić taką małą
radę jeszcze, jak zaoszczędzić na noclegach, zwłaszcza jak jedziemy na tą północ Finlandii. Wyśpimy się w nocnym autobusie. Jest taka fińska autokompania Onibus. To jest podobna do dawniejszej w Polsce firmy autokarowej Polski Bus, która się sprawdza doskonale jako wygodne miejsce noclegowe i bilety możemy kupić już od 1 euro. Autobusy mają sporo miejsca na nogi, więc to dla osób trochę wyższych też nie będzie problemu. Jeśli się wybieramy na przykład na trasę z Helsinek do Oulu czy z Helsinek do Rovaniemi lub odwrotnie, to jest to na tyle długa podróż, która będzie trwać przynajmniej 8 do 10-12 godzin, że spokojnie możemy się wyspać i dzięki temu mamy już jakby noc przespaną i jesteśmy już o poranku w pięknym miejscu. To taka rada od Beskidnika dla Was, drodzy słuchacze. No i na razie tyle może o tej Finlandii. Przejdźmy do przerwy muzycznej. Odpocznijmy troszeczkę od mojego gadania. Posłuchajmy trochę muzyki z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga, zespół Iowa w piosence Ja zabaliela taboj, czyli ja zachorowałam na ciebie. Posłuchajmy.

i to grał dla nas zespół z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga, Iowa, w piosence Ja zabaliela ta boy, czyli zachorowałam na ciebie. No i dzisiaj chorujemy, ale na Finlandię. Jesteśmy w Beskidniku i dzisiaj odwiedzaliśmy Finlandię. Już powoli się kończy nasz program, to sobie przypomnijmy, gdzie dokładnie dzisiaj byliśmy. Naszą podróż zaczęliśmy od Oulu. Od miasta, które kiedyś słynęło z fabryk smoły, dzisiaj słynie z przemysłu papierniczego, jednego z największych na świecie. No i jest miejscem na drodze do Rovaniemi, które było naszym miejscem docelowym w dzisiejszym programie. Byliśmy we wiosce Świętego Mikołaja, dowiedzieliśmy się dobrej wieści dla naszych portfeli, że na samo spotkanie z Mikołajem wyjdziemy za darmo, a co jedyne co tam się płaci, to za zdjęcie. Byliśmy, czy nie byliśmy, oglądaliśmy, podziwialiśmy dzisiaj zorzę polarną, dowiedzieliśmy się kilku ważnych informacji, jak ją upolować, gdzie sprawdzać, na jakich stronach internetowych prognozę pogody, czy prognozę dla zorzy polarnej, raczej tak to trzeba ująć w słowa. Dowiedzieliśmy się, w jakie miejsca mniej więcej orientacyjnie trzeba się udać, także w terenie, że trzeba bardziej polować na miejsca zacienione w dolinach, przy brzegach rzek, jezior, unikać raczej świateł miasta, no i sprawdzać, jaki jest ten wskaźnik KP danego dnia właśnie w rejonie, w którym jesteśmy. W Rovaniemi akurat to specjalnie problemu nie ma, żeby nie widzieć zorzy polarnej, raczej ona tam jest bardzo często. Problem może być w zachmurzeniu, bo oczywiście przez chmury to nie zobaczymy nic. Dowiedzieliśmy się też, że w hostelach w Finlandii czy w Rovaniemi możemy mieć przyjemne śniadanie fińskie z owsianką, kawą zalewajką. I także dowiedzieliśmy się, że można podróżować w Finlandii nocą, nocnymi autobusami, które co jest sposobem na zaoszczędzenie kilku groszy za nocleg. I można się w autobusach, onnibusach dokładnie wyspać spokojnie. No i taka ta Finlandia. Finlandię ja osobiście widziałem tylko zimą, ale zawsze chciałbym ją jeszcze oglądać o tej porze roku, bo cóż może być piękniejszego od ośnieżonej tajgi, pustych dróg, wiecznej ciemności, kilku promieni słońca, które docenia się po stokroć bardziej niż gdy się ma słońca pod dostatkiem. Finlandia nie jest tak bardzo droga, drodzy słuchacze. W marketach można znaleźć produkty zazwyczaj nie droższe niż 2 razy w Polsce. W Norwegii jest to 5 razy drożej. Ten kraj, czyli Finlandia, uspokaja. Powinien być reklamowany jako stolica slow travel, ponieważ nigdzie nikt tutaj się nie śpieszy. Wystarczy wypić kawę o wschodzie słońca, a zimą bywa to dopiero o godzinie 10:30 i nie myśleć o niczym więcej. Tak więc polecam, drodzy słuchacze, Finlandię, podróżujcie i zwiedzajcie kraje północnej Europy. I tyle ode mnie w dzisiejszym programie. Dziękuję Wam bardzo za zasłuchanie, za cierpliwość. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta nasza dzisiejsza fińska przygoda. I do usłyszenia w kolejnych programach Beskidnika. Trzymajcie się, życzę miłego dnia. Na pożegnanie ode mnie Micromusic z Wrocławia, zespół nasz polski w piosence pod tytułem Po co ja tu jestem? No i to pytanie jest takim dobrym zakończeniem dzisiejszego programu. Po co ja tu jestem? Micromusic i pozdrawiam serdecznie.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owatrzejbyk
6: premieruje. Radby drużbą
3: byty.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatorúskoho národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatorúskoho občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Ťaženko na srdcu plače doči.
0: Karpatská Ruš nr. 2. 5. 10. sična 1947 roka. Pisze Jacenek Sydor do 6 w New London, pod datą 30 września. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta rydnego waszego seła, piszu do was nieznany wam człowiek kilka swił, w których was ta waszą wsiurodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowo żeny Izydor Świadkowski. List był z datą 25 lutego februara 1946 roka. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to Lemko, wse mają duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dietmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Takoż i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i dziećmi wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Oden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bahato chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomer w 1943 roku. Aż to do pereselenia, to z seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wseh około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każut, na łaści teperiszczej Polszczy. Mnoho chodziłby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z nowosandyckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, to aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzia do tych ludzi, że to wyemigrowali, to nie duże zwuczat dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselilyś. Teper czuty, że to mnohy powertali na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to Lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał, że to roku ta sijał tot bidny wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my ruski, prawda, taką ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity każut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywołał się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boki szarpajut toho chłopa Lemka, bo on ledwo to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie, pokryliś, koli ruskie wojska przyszły do nas i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da koli wsi opererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Wenhrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pisma pisze Fedor, że u was robitnik zarobit dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik natraci od 15 do 20 zł na godynu, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie koło 25 centów za 8 godyn roboty. А тепер, що може купити робітник у нас за денний 8-годинний заробок? Єдно кіло солонини коштує у нас в вільному хандлу 350 злотих. Єдно кіло цукру 185 злотих. І кіло хліба 25 злотих. Літра молока 20 злотих. 100 кіло пшениці 3,5 тисяча злотих. Жито 2,5 тисяча злотих. Jeden kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc złotych. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaję od kogo, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszyty maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty naperet, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzić, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że dostają paczki, że duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba będzie albo lepsze paczki pakułaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze będzie posłaty dolara albo dwa w rejestrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie ma dobrej mamy, a wsiuda maczofu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polscy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolnicze itd., że to te rzeczy przewezyt UNRRA, a zwracają się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłacać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor przysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenyć się. Zależało mnie duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to budem ich pojechać. Na zimę nie będę bohato ochotnikiem, ale na wesnu zbierę się bohato. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna. Poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Pane redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajte tak pekuczu sprawu jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanom z Czarnoj i susiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze od noselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajanu, zobrało odeżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowieckim Sojuzie i Starnopolskiej Oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckiego, Farmington. Jaholnycia, 25 września 1946 roku. Za otrzymany od was list, prysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z tego listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali, prymirom kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowidaty się, bo czochosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, prosy też, żeby napisaty wam prawdę pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co sme zabrali z Polski. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buhaja, jedną jawiłku, pczoły i wsi gospodarskie znariadia. Także do Grybowa ja wiózł 8 fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedną jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, co było zasijano i zasaczeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymać, ale od 2 miesiaci w nocy zniszczono moje 4 pni z pczołami, potem pacia propało w nocy i kury. I tak pomału już coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy, a Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jeholnyci. Był u Antonia Humeckoho na obidi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znaju. Duże mene zaciekawiły to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posucha majże ciłe lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze toho roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba bude dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikto tam nie może byty. My na razie wsi zdorowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadijom, że to kolesy się nam poprawyt. A może perżyjemy to tiachar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród i na pewno słoneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska, może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No Jasia rozpysał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zchodzi, dity słuchniacze i pracowyty. Nie możu na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na przymusowe roboty w Germanii ostaje się tam do sich por. Gdy kotry z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernę się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cię, bo pożenili się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanąć się. Dziewczata tak samo powychodzili za mąż, za Niemcił, albo biżęcił z różnych drugich krain i już idąc z mużamy. Niżej pomieszczamy, co pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Droga teto, donoszę wam, że list od was ja odebrała i duże wam za niego dziękuję. Ja Bogu dziękuję, zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michał takoż ożenił się z Niemkoju z tego roku i już mają dytynu. On żywe od mnie 130 km. Droga teto. Duże mnie to tiszy, że ja dowidała się za moich rodziców, już to on jeszcze żywot. Bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu. A czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was duże proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mnie i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajte do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nyniszni den nie dojechała do domu. Droga teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożte nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajte sobie kłopotu, a my same budeme da jak dawate sobie ratu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim liści. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, daty do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodynę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Cressona, Pensylwania, pisze, że to w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 18 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. Równoż dziękuję za dolara, tylko ja go nie odobrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. Tomu proszę na razie grosze w liści bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za grosze niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast, nie mołoka, nie tołszczu, w zahali niczego. kartkę je na każdy miesiąc. Na miesięczną kartkę przychodzi na osobę 25 deka masła albo margaryny, 80 deka mięsa, do 8 kg chleba, 10 deka kawy z dubiny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kg kartofel, dejakie krupy, a cukru. To jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, na wesołe. Pro swoju rodynu ja niczego nie znał, że to wywezena. Dopierwa ja dowidał się z waszego lista. Wsimy, że to stale się pit amerykańską i okupacjeju. Nie piszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Lemkiuszczyny. Majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florenki w samym Müncheni, gdzie ja jest, je 20. A takoż z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wysoły, Krynyci. A nikt nie pisze do rodyny, chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisywali, kto ma je jako rodynę w Ameryki. To ja podał was i oleśniewiczył Petra i Dzioła. Wy odezwali się, a pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was dowidać się za nich i przysłaty ich adresu, albo moju peredajte im. Proszę napisać, czy koło was jedę blisko rodakę z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza, to roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaje na odno Amerykanku, która pracuje w UNRRA, przez kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk w Cressona, Pensylwania.

i twoi włosia rukami chładyty. Chciałbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

dojmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku, a przed nami czwarta część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. W powitry unosił się ciężki, ołowiany mrak i trzeba przyznać, nami jakby ołowom tiażył ciły pejzaż. Do toho witer sik nemiłosrdni i pidnosył fali, z których misiacmy wystawał ponury bocan albo żurawel w beznadziejnych pozach zo złożonyma szyjam i dziubamy. Probacz, besiuduju do Antypa. Ale co to za miejsce to ty twojej strony? To ty ponury paryi, prydawlujuczy swoim smutkom. Powiedzmy, żyłby zeł den, dwa. To samo, szto popraszczaty się z życią. Antyp na to uśmiechnął się i to tak, jak uśmiechać się znawec na niedozrył uwahu sztubaka. Ne wstych jem, iżczyś widaty, deperet tym ozerom się schowamy, kole nasza najtyczanka usztoczyła się w wodi, a kin pomały iszą medże falamy, rozpyrskujuczy ich kopytamy w kroplistej dojcz. Dojechamy do korczmy i hyn peresiademy się na łodkę. Powił Antyp do wozaka, kotry z wysoka zdawał mi się podibnej do Neptuna pławajuczoho na koniach. Niedaleko, pred nami, wlógł się jakosyj selanin, kotroho woły tiahajuczy wis, prederli się pres taflu jak biły sfinksy. Lem dwa riady topol i chabzyny wkazywali, że ichamy w stronę wytyczenoj drogi. W kińcy doichalizmę dostojaczoj samotni na neweliczkim znesieniu korczmy, w sinioch kotroj schoronyli się uszczyslenny woły i furmanky żduczy spadu wody. Pit jej obdertyma na pił kamiennyma, na pił cechlastyma ścinamy, leżała cygańska rodyna, a przy wozach krutyli się kozy żydił. Kole nasze koni wyrwali się już na suchu zemlu, selanyn, kotry ichał pered nami, przystanął pered wizdą do korczmy, zyszał z woza, przystupył z inczym iszczy podilakom do naszych kony, kotry zapinyli się od zmuczenia i hubok oddychali. Ej, koniata! Zaczął win, pokurjujuczy fajku. Nasz didycz tiżlem koniata trymat. Szto za bydla, totkin. Pochrebę raz, dwa kopytamy i już mało szto mne ostatni raz dychnę. Ot, byłaby iszczy z czetwertyna myli, duma te pociachnąłby? A no, Maksyme, powietrzecy pociachnuliby iszczy z czetwertynu mylki, to ty koniata? Może by i pociachnuły, odpowiedział drugi selanyn Maksym, zakładajuczy rukę nazad swojego żupana. Naprawdę, nie piszliby. Nie je jak woliky, sywy woliky, albo jeszcze barnasty, to złoto. Ale precin sejkamy mistowym nie izdyty. Powiliby ciachneme poklane hmreme. Ba, prypny jeszcze kryła i to mało budę. Ot, na premier taki panok jak tot. Win wkazał na menę. Smotr jaki bystry, a jaki trepetliwy, choćby korszun jakysy. Korszun, ne korszun, a znasz to za ptyczka? On nijak nie zważali na naszą prysutność prybesidi, jako i dalszych sliw my już nie czuli wstupujuczy do korczmy. Nie czuduj się,
zwernął się do mene Antyp. To celanyn już taki je. Win jak tot hort z początku pobrechuje na czużoho, a pak ne odstupuje od niego. Win oracz na zariczu z naszego seła. Walko. Żyd zaprowadził nas do swojej alkowy, de mohlesme perezrity podorożni i tłumak, cyny najdy się w nim dajaka knyżka, albo żurnalek, żtoby nima podołchi już podorożni trapezi pokry pyty dakus ducha. Mało sztone prolalizme krokodylaczych sles nad tym, że ciłkom zabylizme włożyte len but jaku lechku lekturu i z żaliściu wzializme się za przypadkowo składenu w tłumak salamu, chrupotliwy rybny tistoczka i nasuwający się śmiło kawior. Kole człowiek zawede się na swoich nadijach, czy plat się w kińcy jakysych ostatnich seretkił. Ale nasz połudenok małoż to ne był prorwany iszczy na początku. W jednym kuti sidył rozprysterty na żydiuskim bambetly obirwanec. Okrywał ho pełnotjaty płaszcz, a po profilu poznalizme, że to tot sam wtikacz, što sme ho wydili w olwiuskiej kawiarny, koli zariaczuwał što symecze swoima towaryszamy. Był win zrujnowanym didyczom, ciło ho klucza seł, najlipszoj dominii, a teper proletaryją wtikajuczym po nepowodzeniu partyzantkę w litowskich lisach. Partyzant. Zhadwabił, zyszło mu na oblizny płaszcz, pit kozrym czerweniła czornym sztofom dopasowana westka, jak unosył woszt polskiej kadry Rożbrun. Z lakierowanych mężczył ostała się lem sama gruba deheciowa pidoszwa. Na rukawach wyryzali się biły perediły, a striambo wirgali z plecz i kolin. Hołowu wkrywał stołoczenej kaszkiet, a w rukach trymał jedyne pradidowe naślidia. Na hajku przypominajuczu czorny postupkę pretkił i joho samoho. Spiczeła jak spit czornoj jaruchy smotryly krowożadne oczy, usta spaleny, lice stiachnene, a na nim jakby nemezis kisno się pryczy pyła, lakujuczy się pustyty stiła czornu duszu, żeby ne wtekła pered świtłą, ale jak mara budyła pereznaczena do czornych dijań. Baky, ożywlajuczy może kolysy damskie, duszeczkę zhybły, a rukasz to styskała persze horiaczo damskie paliczkę, szto pak na żuławach wywywała kosą medże harybaldystamy, szto rizała pit generałom bonżerom, a wo Francji pit woździom żore, a w kińce zamachnuła się neudaczni w litowskich lisach, trymała teper na hajku, wykrykujuczy nią w powitry. Na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. W następnym odcinku poczujecie, jak besidy iszły w żydiuskiej korczmi. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, przyszłej pamiętam.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а щад на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама проща, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gotowi sen. Stan. Posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

0: syna.
1: Co? Dobrze? No brawo, brawo, brawo, tak jest!
2: Jest. Yes.
1: Piąteczki! Opa! Yeah.
3: Kulka przykłada.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
3: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
4: Kuba, widzisz się.
3: Dzięki.